0: Die drifty i nie komik, a ja rasistki nowy
1: Dungeon Master.
0: I nie
1: drifty
0: i nie komik, a ja rasistki nowy
1: Dungeon Master.